0: Adej, pac, stopa, trej.
1: Buja, nisto, a bądź chce, ać ma czysto. Miau, miau.
0: Hof, hof, hof.
1: Miau, miau.